dul stotana ahuin je dulka didalaniska nojigesa ahuin klaye dulke dawiska gegesa askolinaskia anigisi ahuin tinunasta ahuin no ayanuligesa udanau stoti allergies to uska setigesa jultadina di alanigada inake anehe unaduliske Una de la ho histi I usti, gawada tlo histi gesa I un tokia. Uni no hetla ala dunuk tane, un tokia asti. Ala duno tlane, jutana juhona, naskina agayi ulucha, naski jujele I u stokti. Asetla iga nigata inage anehi, ane dohe. Naski juhona, Gado dunite unstalogi asta nana unalenti. Nigada no danis quangoske juhona. Gistu hia nuese. Tla jigata yigi ahani. Naski iusti tagagatani. Naski wagilo histi. Hawano ose unielane. Gistu uktenoli dasti. Un stalo uyasa ala gohida waya naski un stalogi eliguno gohust yedogukti no sana kesa unelise ale kanasi dasti unina se nawuktani dasti hi a jistu na gohila waya un staloi unigi seno kanasida Ale ayesi iya unigita unstalo hajiwata he jistu daskoske duwayatla ale na nohi gotlaske ulohisti naski yun tokia uskwadidena gesa gananuska utlastohti uyelasa yun tokia ajinasida no De unugoje ale nigata inage ane du no sele nusta udel hosa jis du no junugoja unuhis tane galonu heska ase no udahile naski no unigolie unstalo unihuata he na jis du ulnerde ulohisti Yun tokia. Ganusida no di uktahose. E tlawei ale I uluche. Du no sele aniso I inage anehi. Jis du no junugoze. Unuhis tanet galonuheska. Jis du dahilei. Kerna unstalogi. Uni yerle ale unihuatahe. Galna dedonagese. Ulohisti. Nigata no osta unielane naski. Igalo nuhe, nuha nagesa, utokiasti. Naski no iusti, najushona ahwin tuni delei. Hi a ayanula. Adanaustiski gesai ale nahiyu, nadago delenata. Ahwin tulki nulstanei. Jistu no, uni no sela, naski. Yenahsina, Ditsko gisti, du wayatla naski no, nadane hesti, jalstil tohti tsayohai, naski no nusta, tsistu nagu.